0: And the beginning joke, malo čestitke, ura je 9:50, hitro pošli svojo.
1: Katy Perry.
2: Kapris je zakon.
3: Številka ena na obali.

0: Sheeran. Hey, it's Martin Garrix.
1: Kapris.
2: Številka ena na obali.
3: Številka ena na obali.
4: Obala je zakon.